0: Poprosím š jako škr.
1: Radio 1. Turn lights away down. What? Yeah. Come on. Yeah. Come on. Yeah. So many flow. Yeah.